0: Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104.7 FM.
1: Nie mogę leżeć, a nie mogę stać.
0: Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104.7 FM. Minęła szósta.
1: Ale za to niedziela, ale za to niedziela.
2: Nasze radio.